Macarena, ya sabá mariete, niara isca, da simatna, samjhe isme, rajpate, ansara isca, kajena kaje, liya dek chanta, ya dunia bhi sasya tara isca, bira ne.